0: wobec Angeli P. Zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Zarzuty mogą mieć wpływ na pracę Parlamentarnej Komisji Śledczej, która bada nieprawidłowości w działaniach CBA. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłami Krapkowice i Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Do jutra do 18 w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 82 na odcinku od Głębokiego do Wólki Cycowskiej trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do poniedziałku do 17 na odcinku od Terki do Włodawy mechanicznie ścinają zawyżone pobocza i remontują je destruktem. Do jutra do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 między punktem poboru Opłat Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Do niedzieli do 6 rano w województwie śląskim na autostradzie A1 przy węźle Knurów utrzymywane jest zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W piątek w województwie lubelskim wystąpiły intensywne burze, które przyniosły opady gradu, a w niektórych miejscach grunt pokrył się drobinkami lodu. Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązywały w 6 województwach, a niebezpieczne warunki utrzymywały się do godzin wieczornych. Zdjęcia z Krasnego Stawu pokazują, jak intensywne były te zjawiska. Prognozy wskazują, że gwałtowne warunki pogodowe mają się utrzymać przez najbliższe dni, z burzami i intensywnym deszczem przewidywanymi na sobotę oraz niedzielę. Wydatki wojskowe Rosji w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnęły rekordowy poziom 5 900 miliardów rubli. Ekspert niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Janusz Kluge, wskazuje, że oznacza to, iż co drugi rubel przeznaczony został na potrzeby armii. Dalsze skutki tej sytuacji mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą kraju oraz jego działania militarne. Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz skrytykował działania policji, oceniając, że nawet komuniści nie byli takim idiotami w kontekście dochodzenia dotyczącego wejścia funkcjonariuszy do jego mieszkania. Na te słowa zareagował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego, pytając, czy zamierza ignorować obraźliwe wypowiedzi kierowane wobec policji przez prezesa stacji. Nie podano dalszych informacji dotyczących możliwych konsekwencji tej sytuacji. Papież Leon XIV wrócił do Rzymu samolotem Falcon, który został mu zaoferowany przez króla Hiszpanii Filipa VI, po tym jak wystąpiły problemy techniczne z Airbusem A320 linii Iberia. O awarii poinformowały linie lotnicze, wskazując na niesprawność silnika i trudne warunki atmosferyczne. Samolot z papieżem odleciał z Teneryfy po godzinie 18 czasu lokalnego. Personel oraz dziennikarze wrócą do Rzymu innym samolotem w najbliższych godzinach. Dodatkowo na Teneryfę leci kolejny Falcon, który zabierze króla Hiszpanii z Wysp Kanaryjskich. Obraz Zamek w Pirenejach autorstwa René Magritte'a został uszkodzony przez 5-letniego chłopca w Muzeum Izraela, gdzie dzieło jest przechowywane. Chłopiec, będąc pod opieką babci, przypadkowo zarysował obraz szyszką. Przedstawiciele muzeum określili zdarzenie jako niefortunny incydent, zaznaczając, że szkody były wyrządzone nieumyślnie. Obraz, uznawany za jedno z najcenniejszych dzieł w kolekcji, jest wart dziesiątki milionów dolarów, a konserwatorzy już przystąpili do jego renowacji. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Most Gordichowe, kluczowy dla przemysłu motoryzacyjnego Stanów Zjednoczonych i Kanady, czeka na otwarcie z powodu przesunięcia uroczystości o kilka tygodni. Decyzja ta była wynikiem interwencji amerykańskiego sekretarza handlu oraz nacisków politycznych. Premier Kanady Mark Carney zapewnia, że opóźnienie jest spowodowane jedynie kwestiami technicznymi, a nie napięciami politycznymi. Most, zbudowany za kanadyjskie pieniądze, ma na celu poprawę współpracy między oboma krajami. W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich 7 liczb. CEO spowodowało wzrost kumulacji do 230 milionów złotych. Wśród wygranych drugiego stopnia znalazło się 4 graczy, którzy poprawnie wytypowali 6 liczb i otrzymają po 502 977 euro. W losowaniu odnotowano również 13 wygranych trzeciego stopnia, z nagrodą wynoszącą 87 278 euro. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 20:15. W Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10% podatek. Białoruskie służby zatrzymały 50-letniego obywatela Litwy, który udawał duchownego i organizował nielegalne nabożeństwa, zbierając datki od mieszkańców. Mężczyzna przyjechał na Białoruś, zakupił dom w obwodzie postawskim i wzywał lokalnych wiernych do udziału w liturgiach staroobrzędowców, mimo braku jakichkolwiek uprawnień do prowadzenia działalności religijnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi poinformowało, że grozi mu deportacja. Władze podkreśliły, że wszelkie naruszenia prawa będą odpowiednio ścigane. Rosja sprzeciwia się ambicjom Polski o stałe członkostwo w grupie G20, argumentując, że nie ma podstaw do takiego zaproszenia. Marat Bierdyjew, ambasador do zadań specjalnych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podkreślił, że rosyjska gospodarka wzrosła o 10% w ciągu ostatnich 3 lat, w przeciwieństwie do zaledwie 3% wzrostu w Europie. Dodał, że Polska jest jedynie pasażerem na Titaniku i nie przedstawia wystarczających argumentów, aby uzyskać stałe miejsce w G20. W 2026 roku Polska ma uczestniczyć w szczycie G20 jako państwo zaproszone. Rosyjski dyplomata zaznaczył, że dla członkostwa w G20 istotne są nie tylko obecne osiągnięcia gospodarcze, ale również perspektywy rozwoju. W piątek w Polsce wystąpiły gwałtowne burze, które przyniosły intensywne opady gradu. Najbardziej dotknięte było województwo lubelskie, gdzie grad pokrył ziemię, tworząc biały krajobraz. Nagrania z tego zjawiska trafiły do sieci, ukazując jego skalę. Mieszkańcy regionu zaskoczeni byli niecodziennym widokiem. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT Radio.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Piątek, 12 czerwca, nad wschodnią Polską formuje się umiarkowanie aktywny front burzowy. CEO zostało potwierdzone przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut ostrzega przed burzami w województwach mazowieckim oraz lubelskim. Około godziny 19.30 występują wyładowania w rejonach Tarczyna, Piaseczna, Nałęczowa, Lublina i Kraśnika. Burzom towarzyszą opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające 70 km na godzinę. Zjawiska te kierują się w stronę Janowa Lubelskiego oraz Zamościa. W miejscowości Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Sprawca po ataku zabarykadował się w budynku. CEO doprowadziło do interwencji ponad 100 policjantów oraz jednostki SWAT. Burmistrz Lori Bland poinformowała, że pierwsi funkcjonariusze dotarli na miejsce około godziny 8 czasu lokalnego. W wyniku działań służb potwierdzono, że mężczyzna nie żyje, a do jednego z okolicznych szpitali trafiło 9 osób rannych, z których 4 wymagały operacji. Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, ostrzega mieszkańców przed niedźwiedziem, które od 2 nocy przemieszcza się w okolicy. W czwartek niedźwiedź był widziany na drodze powiatowej Szerzyny, Dżołunyni, a w piątek między 2.30 a 3.10 na drodze gminnej w Nagórzu Północnym. Wójt zaznacza, że zwierzę może być w okresie rui, co zwiększa jego potencjalną agresywność. Lokalne władze apelują o ostrożność podczas spacerów w lesie oraz zgłaszanie wszelkich obserwacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Hakerzy z grupy UNC 1151 Ghostwriter, powiązani z białoruskim reżimem, prowadzą intensywne ataki phishingowe na użytkowników poczty Gmail, omijając weryfikację dwuetapową. Zespół CERT Polska ostrzega, że cyberprzestępcy wyłudzają kody logowania dwuetapowego, co stwarza poważne zagrożenie dla danych osobowych. Ataki koncentrują się na osobach zaangażowanych w politykę, działalność społeczną oraz pracownikach administracji publicznej. CERT Polska apeluje o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich prób oszustwa. W niedzielę Szwajcaria weźmie udział w referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o propozycji ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. Projekt Nie dla 10 milionów zakłada wprowadzenie utrudnień w procedurach azylowych oraz wypowiedzenie umowy o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską po przekroczeniu progu 9,5 miliona mieszkańców. Rząd oraz przeciwnicy inicjatywy ostrzegają, że takie ograniczenia mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę i bezpieczeństwo kraju, wskazując na znaczenie imigrantów. Sondaże sugerują, że większość Szwajcarów może odrzucić ten projekt. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: words in heavy doses.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.

potworze. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio zaznaczył, że Stany Zjednoczone kontynuują dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktu między Rosją a Ukrainą. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dialogu i współpracy w dążeniu do zakończenia wojny. Rubio złożył również życzenia Rosjanom, co ma na celu budowanie mostów w trudnym czasie. Działania te mają na celu podkreślenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w stabilizację sytuacji w regionie. Dziś przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu oraz burze. Zjawiska te nie będą gwałtowne, ale ich liczba może być znaczna. Oczekiwany jest również nieznaczny wzrost temperatury, przekraczającej 20 stopni Celsjusza, jednak ze względu na silniejszy wiatr odczucie ciepła będzie ograniczone. W Opolu w dniu 13 czerwca 2026 roku prognoza pogody wskazuje na sprzyjające warunki do przebywania na świeżym powietrzu. W województwie opolskim przewidywane są korzystne warunki atmosferyczne. Szczegółowe informacje meteorologiczne sugerują, że mieszkańcy mogą cieszyć się dobrą aurą. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii dzięki giełdowemu debiutowi firmy SpaceX, która sprzedała 555 milionów akcji po $135 za sztukę, pozyskując około $75 miliardów. Według agencji Reuters, wartość majątku Muska, uwzględniając jego udziały w SpaceX oraz Tesli, przekroczyła $1 bilion. Po otwarciu sesji na giełdzie cena akcji SpaceX wzrosła do $165, co podniosło wycenę spółki do ponad $2 biliony. W rezultacie 4400 pracowników SpaceX stało się milionerami. Imecbe Ehizomwenge, 36-latek z Nigerii, wygrał w październiku €500 000 w zdrabce, jednak nie mógł odebrać nagrody z powodu swojego nieuregulowanego statusu imigracyjnego we Włoszech. Po złożeniu wniosku o legalizację pobytu, który został wcześniej odrzucony, sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie przyznał mu pozwolenie na pobyt, uwzględniając jego znajomość języka włoskiego oraz pracę. Dzięki uzyskaniu legalnego statusu, mężczyzna może teraz cieszyć się swoją wygraną oraz planować przyszłość, w tym prowadzenie sklepu z afrykańską żywnością. Sądowa decyzja oznacza dla niego nie tylko dostęp do pieniędzy, ale również możliwość normalnego życia we Włoszech. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy na A1 w województwie łódzkim między węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Do 6 rano na A4 w województwie opolskim między węzłami Krapkowice i Opole Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Od 4 w nocy do 6 rano na A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Włocławek Zachód i Kowal w kierunku Łodzi odcinek pozostaje objęty ograniczeniami. Do 19 na A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od przejścia granicznego Kołbaskowo do węzła Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu. Do jutra do 6 rano na A1 w województwie śląskim na węźle Knurów utrzymywane jest zwężenie jezdni. Do poniedziałku do 17 na DK82 w województwie lubelskim między Turką a Włodawą prowadzony jest remont poboczy. Słuchaj radia DHT i życzę szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykanie rozpoczęli Mistrzostwa Świata od zwycięstwa 4-1 nad Paragwajem w meczu grupy D, który odbył się w Inglewood koło Los Angeles. Gospodarze szybko objęli prowadzenie dzięki samobójczemu golowi paragwajskiego obrońcy w 7 minucie, a następnie Folarin Balogun podwyższył wynik na 3-0 przed przerwą. Honorowego gola dla PAS zdobył Mauricio w 73 minucie, a ostatnie słowo należało do Giovanniego Reini, który ustalił wynik w 8 doliczonej minucie. W piątek Stanach Zjednoczonych zmierzy się z Australią w Seattle, a Paragwaj z Turcją w San Francisco. Jarosław Kaczyński, tworząc Prawo i Sprawiedliwość, działał w czasach, gdy papieżem był Jan Paweł II, a prezydentem Stanów Zjednoczonych George W. Bush. W artykule podkreślono, że Kaczyński nie jest jedynym założycielem partii, która ma również swoją zapomnianą matkę. Wskazano na kontekst historyczny, w którym Polska negocjowała przystąpienie do Unii Europejskiej. Informacje te rzucają nowe światło na początki formacji, która obecnie odgrywa kluczową rolę w polskiej polityce. Armia Stanów Zjednoczonych zestrzeliła irańskie drony, które zostały wystrzelone przez Teheran w kierunku cieśniny Ormas. Abbas Araghchi zapowiedział, że porozumienie ze Stanów Zjednoczonych może zostać osiągnięte w nadchodzących dniach, a umowa miałaby być podpisana zdalnie. Dodatkowo Donald Trump poinformował o skoordynowanym uderzeniu z władzami Wenezueli, w wyniku którego zginął lider organizacji Tren de Aragua. Największa grupa Polaków zamierza wydać na tegoroczne wakacje tyle samo, co w ubiegłym roku, według najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Wśród respondentów zauważalny jest jednak silny podział w tej kwestii. Sondaż wskazuje na różnice w podejściu Polaków do wydatków na wakacje, co może wpłynąć na lokalne rynki turystyczne. Szczegóły dotyczące konkretnych kwot nie zostały podane w materiale. W Toruniu prognoza pogody na dzień 13 czerwca 2026 roku przewiduje zmienne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy wskazują na możliwe opady deszczu oraz okresy słoneczne. W województwie kujawsko-pomorskim można spodziewać się umiarkowanych temperatur. W ciągu dnia będzie chłodno, co może wpłynąć na planowane aktywności na świeżym powietrzu. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Today's hottest hits. Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 9 rano w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice w kierunku Katowic trwa sprzątanie obiektu mostowego. Od 8 rano do 19 w województwie podkarpackim na 4 Koszenie Pasa Rozdziału blokuje lokalnie lewy pas szybki w kierunku Rzeszowa zarówno na odcinku od węzła Dębica Zachód do Dębica Wschód, jak i od węzła Przeworsk do Rzeszów Wschód. Do 19 w województwie zachodniopomorskim na 6 między punktem poboru Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu. Do 21 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a Kutno Północ zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Świerklany a węzłem Mszana utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w sobotę dla 11 województw. W czasie burz można się spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru oraz lokalnych opadów gradu. Ostrzeżenia dotyczą województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz północnych obszarów województwa opolskiego, obowiązując od godziny 12 do 23. Prognozowana suma opadów wyniesie od 20 do 30 mm, a porywy wiatru osiągną od 60 do 75 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ocenia na 75%, co może prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Sir David Beckham został uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood, stając się pierwszym angielskim piłkarzem, który zdobył tytuły mistrzowskie w czterech krajach. Ceremonia miała miejsce kilka godzin przed meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Paragwajem, w którym Stanach Zjednoczonych wygrało 4-1. Beckham określił wyróżnienie jako surrealistyczne i podzielił się wspomnieniami z dzieciństwa w Londynie, wyrażając dumę z rosnącej popularności piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. W trakcie wydarzenia obecni byli aktor Tom Cruise oraz żona piłkarza, Victoria Beckham. Beckham przekazał również emocjonalne przesłanie do swoich dzieci, mając nadzieję, że przyprowadzą kiedyś jego wnuki, by opowiedzieć im o jego marzeniach. Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino wywołał oburzenie we Włoszech, żartując na temat braku awansu piłkarskiej reprezentacji tego kraju na mundial. Włosi nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata po raz trzeci z rzędu, przegrywając w marcu baraże z Bośnią i Hercegowiną po rzutach karnych. Minister sportu we Włoszech Andrea Abodi zareagował na te komentarze, domagając się rozmowy z Infantino, aby wyjaśnić tę sprawę. Włosi nie wystąpili na mundialach w 2018 roku i 2022, a w obecnej edycji także nie zdołali się zakwalifikować. Sezon na belonę trwa od maja do czerwca, co oznacza, że tylko nieliczni Polacy mają szansę spróbować tej ryby. Belona, znana z delikatniejszego mięsa od dorsza i zielonych ości, pojawia się w Bałtyku coraz częściej, co związane jest z ociepleniem wód oraz zapaścią populacji dorsza. Główne tarlisko beleni znajduje się w Zatoce Puckiej, gdzie składa jaja przyczepione do dna. Mięso beleni jest bogate w wartościowe składniki odżywcze, a jej przygotowanie może odbywać się na różne sposoby, w tym na grillu czy w piekarniku. Osoby, które przegapią ten krótki sezon, będą musiały czekać do przyszłego roku na kolejną okazję. Leon XIV podczas wizyty w Hiszpanii, która miała miejsce w dniach od 6 do 12 czerwca, podkreślił, że Europa nie odzyska swojej przyszłości bez odbudowy kultury dialogu oraz szacunku dla godności człowieka. Papież zwrócił uwagę na konieczność ponownego odkrycia duchowych korzeni kontynentu. Jego przesłanie, skierowane do całego Zachodu, miało charakter programowego wystąpienia, a nie tylko podróży apostolskiej. Wizyta odbyła się w różnych miejscach, w tym w madryckim parlamencie i na Molu Hańby na Wyspach Kanaryjskich. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku węzeł Włocławek Zachód, węzeł Kowal w kierunku Łodzi występują utrudnienia. Równolegle od 9 rano do 13 na odcinku węzeł Ciechocinek, węzeł Włocławek Północ zablokowany jest pas szybki. Od 9 rano do 12 na autostradzie A4 w województwie opolskim na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi sprzątaniem nawierzchni na obiekcie mostowym. Od 9 rano do 15 na A4 w województwie podkarpackim na odcinku węzeł Dębica Zachód, węzeł Dębica Wschód Koszenie w pasie rozdziału blokuje pas lewy szybki w kierunku Krakowa. Dodatkowo od 8 rano do 19 na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Rzeszów Wschód lokalnie blokowany jest pas lewy szybki w kierunku Rzeszowa. Do 19 na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od punktu poboru opłat Kołbaskowo do węzła Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym Kołbaskowo. Do 21 na A1 w województwie łódzkim na odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, podkreślił, że prezydent powinien mieć czas na namysł w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Kowal zaznaczył, że decyzja ta wymaga rozważenia wszystkich argumentów oraz konsultacji z współpracownikami. Odniósł się również do kontrowersyjnych porównań między Armią Krajową a UPA, stwierdzając, że Armia Krajowa to świętość. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. W niedzielę przy Białym Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodzin Donalda Trumpa. Sąd federalny orzekł, że organizatorzy mogą zrealizować wydarzenie, odrzucając wniosek o jego zablokowanie. W gali weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, a na trybunach zasiądzie około 4000 gości, w tym członkowie rodziny Trumpa. Oczekuje się, że ponad 100 tysięcy widzów będzie mogło śledzić wydarzenie w pobliskim parku Ellipse. Gala rozpocznie się o godzinie 20 czasu lokalnego. Stany Zjednoczone wywierają presję na Polskę w sprawie wznowienia tranzytu białoruskich soli potasowych, jednak eksperci wskazują, że amerykańska obecność wojskowa w Polsce nie jest uzależniona od tej kwestii. W maju Departament Stanu Stanach Zjednoczonych przekazał memorandum dotyczące odblokowania korytarzy transportowych dla białoruskiego producenta nawozów, a jego głównym adresatem była Litwa. Obowiązujące sankcje Unii Europejskiej do lutego przyszłego roku ograniczają eksport tych nawozów, co komplikuje sytuację. Eksperci zauważają, że umożliwienie tranzytu mogłoby sprzyjać także rosyjskiej gospodarce, co rodzi dodatkowe wątpliwości co do zasadności takiego działania. Kobieta w wieku 35 lat jest w stanie krytycznym po ataku rekina blisko plaży w Sydney. Do incydentu doszło około 30 metrów od brzegu, gdzie świadkowie wyciągnęli ją z wody i zaczęli udzielać pierwszej pomocy. Policja poinformowała, że kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i ramion, które będą wymagały wielu operacji. Po ataku plaża została zamknięta na 24 godziny, a w ostatnich tygodniach odnotowano kilka podobnych incydentów w Australii. Władze wskazują, że zmiany klimatyczne mogą wpływać na migrację rekinów, co zwiększa ryzyko ich spotkań z ludźmi. W Hanoi rozpoczęła się budowa Trong Dong Stadium, który ma stać się największym stadionem piłkarskim na świecie, omdrugeszczającym 135 tysięcy widzów. Obiekt, którego otwarcie planowane jest na sierpień 2028 roku, jest częścią megaprojektu Olympic Sports City i ma przyczynić się do starań Wietnamu o organizację Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stadion będzie wyposażony w innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym rozsuwany dach oraz systemy biometryczne, co ma usprawnić dostęp i korzystanie z usług cyfrowych na obiekcie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 35 miliardów dolarów. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wenezuelskie władze potwierdziły śmierć Hectora Rustenforda Guerrero Floresa, znanego jako Nino Guerrero, przywódcy Międzynarodowej Organizacji Przestępczej Tren de Aragua. Zdarzenie miało miejsce podczas wspólnej operacji sił Wenezueli i Stanów Zjednoczonych, która była wymierzona w zorganizowane struktury przestępcze. W trakcie działań doszło do starć z członkami gangu, w wyniku których zneutralizowano Guerrero Floresa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że operacja była ściśle skoordynowana z władzami w Caracas. Działania te mają na celu osłabienie wpływów jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej. Zatrzymaniem agresywnego pacjenta zakończyła się noc na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szczecinie. Mężczyzna przebywający na SORZE zniszczył mienie, jednak nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Zdarzenie miało miejsce w piątek późnym wieczorem na terenie szpitala uniwersyteckiego przy Unii Lubelskiej. Trwa liczenie strat związanych z dokonanymi przez niego zniszczeniami. W sobotę przed południem 100 śmiałków wyruszy w 12-kilometrową trasę po Zatoce Puckiej, rozpoczynając marsz w Kuźnicy i kończąc na plaży w Rewie. Uczestnicy będą przemierzać dawny brzeg morski, a jedynym odcinkiem do przepłynięcia jest sztucznie pogłębiony tor podejściowy do Pucka, mający od 1 do 2 kilometrów. Organizator wydarzenia, Radosław Tyślewicz, podkreśla, że trasa prowadzi przez unikatowy pas mielizn, który powstał w wyniku naturalnych procesów geologicznych. Marsz Śledzia, który odbywa się od 24 lat, ma na celu nie tylko promocję regionu, ale również ochronę przyrody. CEO skutkuje ustaleniem terminu wydarzenia do końca czerwca, aby zminimalizować zakłócenia w migracjach ptaków. Przyszły tydzień przyniesie do Polski pierwszą w tym roku falę upałów, z temperaturami miejscami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Obecnie jednak w kraju panują zimne i deszczowe warunki. Meteorolodzy przewidują, że zmiany w pogodzie nastąpią już wkrótce, co oznacza, że lato zbliża się do Polski. Dalsze prognozy będą monitorowane w kontekście nadchodzących upałów. Unia Europejska ustaliła nową granicę wieku dla kierowców, umożliwiając państwom członkowskim skracanie ważności prawa jazdy nawet do 5 lat w określonych przypadkach. Wprowadzone zmiany obejmują również częstsze kontrole stanu zdrowia kierujących. Nowe regulacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Państwa członkowskie będą miały obowiązek dostosować swoje przepisy do tych wytycznych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Robert Lewandowski jest w Chicago, gdzie prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire. Amerykański zespół oferuje kapitanowi reprezentacji Polski kontrakt wart 15 milionów euro rocznie, z możliwością zwiększenia do 20 milionów z premiami. Trener Chicago Fire, Greg Berhalter, potwierdził, że klub stara się pozyskać Lewandowskiego, podkreślając profesjonalizm i ambicje klubu. Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony w maju i obecnie nie ujawnia swoich dalszych planów. W przypadku finalizacji transferu, Polak mógłby stać się kolejną gwiazdą Major League Soccer po Lionel Messi. W meksykańskiej Tijuanie, w bagażniku samochodu zaparkowanego przed supermarketem, znaleziono rozkładające się ciało. Odkrycie miało miejsce na parkingu naprzeciwko stadionu Caliente, gdzie trenuje reprezentacja Iranu, która przeniosła swoją bazę z Arizony ze powodu konfliktu z Stanów Zjednoczonych. Prokuratura w Tijuanie poinformowała, że ciało nosiło ślady przemocy i było owinięte w czarną torbę. Samochód z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi stał zaparkowany od środy. Po usunięciu zwłok, piłkarze Iranu opuścili stadion pod eskortą Gwardii Narodowej. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali eksperymentalną szczepionkę, która w testach na myszach skutecznie chroni przed działaniem fentanylu oraz jego syntetycznymi pochodnymi. Preparat, oparty na zmodyfikowanej czą, pobudza układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, które wiążą fentanyl we krwi i blokują jego przedostawanie się do mózgu. W badaniach stwierdzono, że u zaszczepionych zwierząt ilość fentanylu docierającego do mózgu była o około 70% niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki u ludzi. W przyszłości mogłaby ona być stosowana w terapii uzależnień oraz w ochronie osób szczególnie narażonych na kontakt z fentanylem. Migranci są kierowani przez Rosję i Białoruś na nowy, 300-kilometrowy szlak, który prowadzi z Libii do Krety. CEO staje się nowym ogniskiem migracyjnym w regionie Morza Śródziemnego. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Frontex, ostrzega, że nowe rozwiązania ułatwiają przemyt ludzi oraz mogą zwiększyć ryzyko nielegalnego handlu bronią, zwłaszcza po ewentualnym zawieszeniu broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich dniach grecka Straż Graniczna przeprowadziła akcję ratunkową, w której wyłowiono ponad 500 migrantów. Frontex zaleca Unii Europejskiej osiągnięcie porozumienia z Libią oraz wdrożenie silniejszych środków odstraszających. Na plaży kurz w Sydney doszło do czwartego w tym roku ataku rekina, w wyniku którego ciężko ranna została 30-letnia kobieta. Plażowicze wyciągnęli ją z wody i udzielili jej pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych. Kobieta doznała poważnych obrażeń rąk i nóg, a jej stan jest ciężki. Po incydencie zamknięto kilka plaż na wschodnim wybrzeżu Sydney, a nad okolicą przelatywał helikopter poszukujący drapieżnika. Australijscy naukowcy zauważają, że rosnąca liczba ataków może być związana z zatłoczeniem akwenów i zmianami w temperaturze oceanów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Radio DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. 42-letni mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję po tym, jak ukradł 36 opakowań papieru toaletowego, co w sumie daje 18 tysięcy rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 zł. Policjanci zidentyfikowali sprawcę dzięki analizie monitoringu i zatrzymali go na jednej z ulic miasta, gdzie miał przy sobie skradziony towar. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pociąg pasażerski wrócił na trasę Ostrołęka, Łomża po 33 latach przerwy. Premier Donald Tusk, który był jednym z pasażerów, ogłosił uruchomienie bezpośrednich połączeń do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna, a za rok planowane jest połączenie z Łomży do Warszawy. Tusk podkreślił, że przywracane są połączenia w wielu miejscowościach, a celem jest włączenie do sieci kolejowej wszystkich powiatów. W poniedziałek premier weźmie udział w konferencji dotyczącej zintegrowanej sieci kolejowej, która ma zrewolucjonizować transport kolejowy w Polsce. W niedzielę na terenie Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa oraz 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Sąd federalny orzekł, że organizatorzy mogą przeprowadzić to wydarzenie, odrzucając wniosek o jego zablokowanie złożony przez mieszkańców Wirginii. W gali weźmie udział około 4000 gości, w tym prezydent Karol Nawrocki oraz członkowie rodziny Trumpa. W pobliskim parku Ellipse oczekiwanych jest od 80 do 100 tysięcy widzów, którzy będą mogli oglądać galę na dużych ekranach. Wydarzenie będzie transmitowane przez Paramount, a jego organizacja kosztowała co najmniej 60 milionów dolarów. VeloBank ogłosił przerwę techniczną, która potrwa od godziny 9 w sobotę do 2 w nocy w poniedziałek. W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej, mobilnej ani z płatności BLIK. Bank zapewnia, że bankomaty oraz płatności kartami w sklepach będą działały. Jednak niemożliwe będzie dokonywanie płatności online z użyciem ePIN-u. Przerwa jest związana z migracją bankowości detalicznej City Handlowego, co jest standardowym procesem w takich operacjach. VeloBank planuje zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej do 15 czerwca. Donald Tusk życzy powodzenia prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w związku z jego planowaną wizytą na urodzinach Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Podczas konferencji prasowej w Łomży Tusk zaapelował, aby Nawrocki nie dał się wciągnąć do walki w klatce. Tusk podkreślił znaczenie ostrożności w tej sytuacji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Lutoryżu pod Rzeszowem odnaleziono dotychczas 32 szczątki ludzkich płodów zakopane obok domu. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a zatrzymana patomorfolożka została przewieziona do szpitala na badania przed przesłuchaniem. Na działce znaleziono także odpady medyczne, w tym płytki mikroskopowe i fragmenty dokumentacji, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Lekarka usłyszy dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów, za które grozi jej do 12 lat więzienia. Śledczy planują również sprawdzić sąsiednie posesje przy użyciu georadaru. Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych nie dał się zaciągnąć do klatki, nawiązując do planowanej gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Prezydent Nawrocki uda się do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, gdzie weźmie udział w wydarzeniu upamiętniającym 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Premier Tusk poinformował, że we wtorek Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się przygotowaniami do obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W trakcie wizyty Nawrocki ma rozmawiać z Trumpem o bezpieczeństwie, współpracy energetycznej oraz stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się nad zwierzętami, który pozostawił kucyka oraz dwa gołębie w nagrzanym samochodzie. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Kolejowej, gdzie przechodnie zauważyli zwierzęta i zaalarmowali służby. Po przybyciu na miejsce policji, ekopatrolu oraz inspektora Otóż Animals, mężczyzna pojawił się po 2 godzinach, awanturując się z interweniującymi. Ostatecznie podpisał dokument zrzeczenia się kucyka, a sprawa jest obecnie badana pod kątem warunków, w jakich zwierzęta były przetrzymywane. Burze przechodzą przez Polskę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Oczekiwane są silne opady deszczu, wynoszące od 20 do 30 mm, oraz porywy wiatru osiągające nawet 75 km na godzinę. Najsilniejsze zjawiska mogą wystąpić na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz Podlasiu, gdzie istnieje także ryzyko wystąpienia drobnego gradu. W rejonie Wielkopolski, części Kujaw oraz województwa łódzkiego nie można wykluczyć trąby powietrznej. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godziny 12 do 23. W Hanoi powstaje Trong Dong Stadium, który ma stać się największym stadionem piłkarskim na świecie, z pojemnością wynoszącą 135 tysięcy widzów. Budowa rozpoczęła się w grudniu, a planowane otwarcie obiektu dla kibiców przewidziane jest na sierpień 2028 roku. Stadion będzie częścią megaprojektu Olympic Sports City, a jego architektura nawiązuje do starożytnej kultury wietnamskiej. Inwestycja, której koszt szacowany jest na około 35 miliardów dolarów, ma na celu nie tylko nowoczesne wykorzystanie infrastruktury, ale także podkreślenie narodowej tożsamości Wietnamu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: You are listening to hits of three generations

0: Ekonomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Polska w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota. Płaca minimalna w górę od przyszłego roku. Rząd przedstawił propozycję. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne. Koniec takich przesyłek z Chin. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak często zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Poprawna odpowiedź to raz w miesiącu. A najszybciej nadesłał ją pan Mariusz Gwałt. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Polska jest już w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota w zasobach banków centralnych. Narodowy Bank Polski ma około 613 ton złota i zamierza zwiększyć rezerwy do poziomu 700 ton, poinformował prezes Adam Glapiński.
2: Nasze zasoby złota stabilizują polski pieniądz, polskie finanse, ale jednocześnie pełnią szczególną rolę, bo stabilizują polskie państwo. Jesteśmy państwem frontowym i jest ważne, żeby inwestorzy i ci, co z nami handlują, współpracują gospodarczo, wiedzieli, że jesteśmy w pełni stabilną, bogatą, wypłacalną zawsze gospodarką.
1: Ranking największych posiadaczy złota otwierają Stany Zjednoczone, które mają go ponad 8 tysięcy ton. Tymczasem wartość złota w posiadaniu banków centralnych wyprzedziła wartość posiadanych przez nie amerykańskich obligacji rządowych. Dawno czegoś takiego na rynkach nie było, komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota w grupie Golden Mark.
3: W tej chwili 27% wartości wszystkich rezerw banków centralnych to jest złoto i to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 7%. W związku z tym mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją bez precedensu.
1: Łączne zasoby złota w skarbcach banków centralnych osiągnęły poziom 36 tysięcy ton. Do wyrównania rekordu z czasów systemu Bretton Woods, kiedy dolar był oficjalnie powiązany ze złotem, brakuje już zaledwie 2000 ton.
0: Wtorek.
1: Rząd proponuje, żeby płaca minimalna od przyszłego roku wynosiła 4950 zł brutto, czyli o 144 zł, to jest o 3% więcej niż obecnie. Założeniem tego projektu są prognozy wskazujące, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,5%, a PKB 3,1%. Wzrost płacy byłby wyższy niż inflacja, ale propozycja całego rządu jest ogólnie niższa niż wcześniejsza resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który chciał podwyżki o 180 zł. Po podwyżce o 3% minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiłoby 5000 bez 50 zł brutto. Teraz wysokością płacy minimalnej zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. Zgodnie z nim posiadacze OKI będą mogli inwestować w akcje i obligacje i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych, w tym dla aktywów oszczędnościowych takich jak lokaty, zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy złotych, mówił w Sejmie wiceminister finansów i gospodarki Jurand Drob.
4: prowadzone konta będą miały charakter całkowicie dobrowolny, umożliwią wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w dowolnym momencie oraz zapewnią pełną kontrolę inwestującego nad tymi środkami. Aktywizacja oszczędności gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju kraju, zwiększy produktywność, innowacyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
1: Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Przy rejestracji używanego samochodu nie trzeba już pokazywać tablic rejestracyjnych w urzędzie. Teraz wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie, czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Rozwiązanie to dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Przy rejestracji pojazdu nie trzeba także przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
2: W maju bieżącego roku w kolejce po kredyt mieszkaniowy ustawiało się po 2250 osób w przeliczeniu na dzień roboczy. Tak wynika z szacunków opartych o dane Biura Informacji Kredytowej. To prawie 17% więcej niż przed rokiem oraz o 12% więcej niż miesiąc temu. Daleko nam jednak do rekordu z marca, kiedy w kolejce po kredyty stawało po prawie 2900 osób dziennie.
0: Wtedy jednak obawy o poziom inflacji, wzrost kosztów budowy, dostępność finansowania i wyższe oprocentowanie kredytów doprowadziły do skokowego wzrostu zainteresowania hipotekami. Ponad 117 miliardów złotych, czyli około 3% oszczędności Polaków na koniec ubiegłego roku trzymanych było w akcjach spółek giełdowych. To wynik plasujący nas na 19. miejscu w Unii Europejskiej, takim samym co Włochy. Najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie, ponad 13%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Przybywa pieniędzy na kontach Polaków. Ile oszczędności mają Polacy i jak oszczędzają? Takie pytania zadaliśmy doktorowi Tomaszowi Pawlące ze Związku Banków Polskich.
3: W samym tylko 2025 roku łączna wartość depozytów gospodarstw domowych w sektorze bankowym wzrosła o prawie 95 miliardów złotych, a od początku 2020 roku ich wartość zwiększyła się już o ponad 65%, czyli o blisko 600 miliardów złotych. Jednocześnie portfel kredytów dla gospodarstw domowych wzrósł w tym czasie jedynie o niespełna 93 miliardy złotych. A to oznacza, że depozyty w sektorze bankowym wzrastały około 6,5 razy szybciej niż zadłużenie gospodarstw domowych. To pokazuje, że Polacy gromadzą coraz większe nadwyżki finansowe, ale znaczna część tych środków pozostaje bardzo pasywna. Z kolei z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że ponad połowę aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowi właśnie gotówka i depozyty bankowe. Dlatego dyskusja o oszczędzaniu nie powinna dziś dotyczyć wyłącznie tego, czy odkładamy pieniądze. Coraz częściej ważniejsze staje się także pytanie, w jaki sposób te oszczędności pracują dla gospodarstw domowych i dla całej gospodarki.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W Warszawie odbył się 13. Kongres Prawa Bankowego. W dwudniowej konferencji uczestniczyli pracownicy zespołów prawnych banków, radcowie prawni, adwokaci, a także przedstawiciele instytucji państwowych oraz środowiska naukowego. W wystąpieniu otwierającym Tadeusz Białek podkreślił, że kongres jest ważnym forum dialogu rynku z regulatorami. Silny, bezpieczny i dobrze nadzorowany sektor bankowy jest warunkiem skutecznej ochrony klientów, mówił. W centrum tegorocznych debat znalazły się kluczowe wyzwania regulacyjne dla banków. Uczestnicy dyskutowali m.in. o ryzykach prawnych, wdrożeniu nowych regulacji unijnych dotyczących kredytu konsumenckiego i ochrony przed oszustwami finansowymi. W kongresie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji nadzorczych i ochrony rynku, w tym prezes UOKiK Tomasz Chrustny, rzecznik finansowy Michał Ziemiak i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że konsumenci

0: Moment może dochodzić odsetek za opóźnienie od banku dopiero od momentu doręczenia wezwania do zapłaty z konkretnie wskazaną kwotą roszczenia. Zdaniem TSUE taki wymóg nie jest nadmiernym obciążeniem, ponieważ wysokość wpłat można łatwo ustalić na podstawie historii rachunku lub zaświadczenia z banku. Trybunał podkreślił, że dopiero precyzyjna informacja pozwala bankowi ocenić zasadność żądania i określić skalę potencjalnego zobowiązania. Trybunał potwierdził tym samym przepisy krajowe, zgodnie z którymi wezwanie do zapłaty powinno zawierać wskazanie konkretnej kwoty, której domaga się konsument. Odsetki za opóźnienie mogą się więc należeć najwcześniej dopiero od momentu doręczenia bankowi tak skonkretyzowanego wezwania, informuje Związek Banków Polskich.
1: Piątek.
0: Od początku lipca małe przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzane do krajów Unii Europejskiej z chińskich platform sprzedażowych zostaną objęte cłem. Opłata celna wyniesie 3 euro od każdej sztuki towaru w paczce. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenia, że cła są niezbędne, aby ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku.
2: Liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek, rośnie lawinowo. Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona i wiemy, że często zawierają towary, które nie spełniają naszych europejskich norm jakościowych i tym samym one stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
0: Według danych Komisji Europejskiej do Unii co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, najczęściej z Chin. Polscy pracownicy pracowali w ubiegłym roku średnio 38 godzin tygodniowo i był to piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że dłużej niż w Polsce pracuje się tylko na Litwie, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i w Belgii, a średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin pracy w tygodniu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Trwają prace nad OKI. Zgodnie z harmonogramem parlamentarne prace mają zakończyć się do końca drugiego kwartału 2026 roku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza skrót OKI. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

kaworze. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rząd zakończy latem projekt ceny paliwa niżej, który miał na celu ochronę konsumentów przed wzrostem cen paliw w czasie kryzysu związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Premier Donald Tusk poinformował, że w ramach programu stawka VAT na paliwo została obniżona z 23 do 8%, a akcyza zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny oraz o 28 groszy w przypadku oleju napędowego. Wprowadzone zostały również regulacje dotyczące maksymalnych cen na stacjach paliwowych. Premier dodał, że są pozytywne sygnały dotyczące zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego, co może wpłynąć na stabilizację cen paliw. Robotnicy rozpoczęli usuwanie nazwiska Donalda Trumpa z fasady sali koncertowej Kennedy Center w Waszyngtonie, co miało miejsce po odrzuceniu przez sąd federalny wniosku o wstrzymanie tego procesu. Prace zakończono około godziny 3:30 czasu lokalnego, jednak nie było jasne, czy usunięto wszystkie litery z nazwiskiem Trumpa. Sędzia Christopher Cooper uznał wcześniejszą zmianę nazwy instytucji za niezgodną z prawem, nakazując usunięcie odniesień do Trumpa w ciągu 2 tygodni. W odrębnej decyzji sąd zablokował plan zamknięcia sali koncertowej na 2 lata, jednocześnie zezwalając na niezbędne prace modernizacyjne. Trump zapowiedział, że zamierza współpracować z Kongresem w celu przekazania kontroli nad Kennedy Center. Stany Zjednoczone naciskają na Polskę w sprawie wznowienia tranzytu białoruskich soli potasowych, co związane jest z interesami amerykańskich producentów nawozów. Eksperci podkreślają, że nie jest realne uzależnianie obecności amerykańskich wojsk w Polsce od tej kwestii, ponieważ ograniczenia wynikają z sankcji Unii Europejskiej. W maju Departament Stanu Stanów Zjednoczonych przekazał memorandum do rządów Polski, Litwy i Ukrainy w sprawie odblokowania korytarzy transportowych dla białoruskiego producenta nawozów. Litwa, która wcześniej eksportowała sole potasowe przez swoje porty, może być głównym celem amerykańskich działań, jednak eksperci wskazują na obiektywne ograniczenia związane z obowiązującymi sankcjami. Ponad 500 statków handlowych oraz około 20 tysięcy marynarzy utknęło na wodach Zatoki Perskiej od początku wojny w Iranie, która rozpoczęła się 28 lutego. Kapitan frachtowca Banglar Joyatra, Shafiqul Islam z Bangladeszu, relacjonuje, że marynarze doświadczają eksplozji i wstrząsów, mimo iż nie są związani z konfliktem. Obecna sytuacja może potrwać tygodnie, a nawet miesiące, co znacząco wpływa na życie i pracę załóg statków. Rozpoczęło się przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., która była właścicielką działki w Lutoryżu, gdzie odnaleziono ludzkie szczątki. Informacje te przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Krzysztof Ciechanowski. Przesłuchanie jest częścią trwającego śledztwa w tej sprawie. Dalsze kroki prokuratury będą zależały od wyników przesłuchania oraz analizy zebranych dowodów. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Apoloniusz Tajner został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego w Krakowie. Tajner, który był jedynym kandydatem, zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, a jego wybór poparło 75 z 81 delegatów. Dla Tajnera, który pełnił tę funkcję w latach 2006-2022, jest to powrót na stanowisko. Nowy zarząd PZN został również wybrany, w jego skład weszli przedstawiciele różnych związków narciarskich. Tajner zapowiedział, że do końca kadencji Sejmu będzie pełnił funkcję posła, ale nie wystartuje w następnych wyborach. Ośmiolatek, który poparzył się płonącą benzyną, wciąż przebywa w stanie ciężkim na oddziale intensywnej terapii szczecińskiego szpitala. Po wstępnych informacjach o poparzeniach obejmujących blisko 70% ciała, obecnie wiadomo, że dotyczą one około 35%. Wypadek miał miejsce w piątek wieczorem w Jarogniewie pod Kołobrzegiem, gdzie trzech chłopców bawiło się kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Podczas akcji ratunkowej jedno z dzieci oddaliło się z miejsca zdarzenia, jednak zostało odnalezione przez strażaków w dobrym stanie. Na indonezyjskiej wyspie Taliabu doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 44-letnia kobieta padła ofiarą niemal 8-metrowego pytona siatkowego. Mąż, poszukując żony, natrafił na węża owiniętego wokół jej ciała, próbującego ją połknąć. Mężczyzna zabił pytona i uwolnił ciało, jednak na ratunek było już za późno. Lokalne władze zapowiedziały wzmożone kontrole oraz działania edukacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Karol Nawrocki zdobył najwyższe zaufanie Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Social Changes, uzyskując wynik 4,2. Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z wynikiem 4,1, a podium zamyka premier Donald Tusk z wynikiem 3,7. Najniżej ocenionym politykiem został Szymon Hołownia, który uzyskał 2,6. Ponadto w badaniu zapytano o stosunek do stworzenia jednego państwa europejskiego. Ponad 57% respondentów jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Sondaż przeprowadzono w dniach od 5 do 9 czerwca 2026 roku na próbie 1073 osób. Migranci są kierowani przez Rosję i Białoruś w stronę nowego, 300-kilometrowego szlaku prowadzącego do Krety, co stwarza nowe wyzwania dla Europy. Frontex ostrzega, że zmiany te ułatwiają przemyt ludzi oraz zwiększają ryzyko nielegalnego handlu bronią, co może wzrosnąć po zawieszeniu broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich dniach grecka Straż Graniczna przeprowadziła akcje ratunkowe, w których uratowano ponad 500 migrantów próbujących dotrzeć z Libii na greckie wyspy. Frontex zaleca Unii Europejskiej nawiązanie współpracy z Libią oraz wdrożenie skuteczniejszych środków odstraszających. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK82 między Głębokim a Wólką Sycowską w województwie lubelskim trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Do 19 na autostradzie A6 między punktem poboru Opłat Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód w województwie zachodniopomorskim trwa budowa wiaduktu. Do 21 na autostradzie A1 między węzłem Kutno Wschód a Kutno Północ w województwie łódzkim zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Do poniedziałku do 17 na odcinku od Terki do Włodawy w województwie lubelskim prowadzony jest remont poboczy. Do poniedziałku do 21 na autostradzie A1 między węzłem Świerklany a Mszana w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 na drodze DK5 w Armii Krajowej w województwie dolnośląskim trwają prace na odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: really don't get along.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla lekarki podejrzewanej o zakopanie ponad 30 szczątków płodów ludzkich w Lutoryżu. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych, co może skutkować karą do 12 lat więzienia. Na miejscu odkryto również dużą ilość odpadów medycznych, a śledczy kontynuują przeszukiwanie terenu. Prokuratura planuje zwrócić się do szpitali, w których pracowała zatrzymana, o dokumentację w tej sprawie. Sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji w sprawie wniosku o areszt. W ciągu najbliższych 24 godzin może dojść do podpisania historycznego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co ma na celu zakończenie wieloletniego sporu wokół irańskiego programu nuklearnego. Premier Pakistanu, Sheikh Bas Sharif, poinformował, że uzgodniony tekst porozumienia opiera się na czterech kluczowych filarach, w tym otwarciu cieśniny Ormas oraz demontażu irańskiego programu jądrowego. W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji i możliwość reintegracji ze światową gospodarką. Premier Sharif dodał, że jego kraj współpracuje z obiema stronami w celu finalizacji kolejnych kroków. Jeśli porozumienie zostanie podpisane, może ono znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność w regionie Bliskiego Wschodu. Prezydent Karol Nawrocki jutro wyrusza z wizytą do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. W planach wizyty znajduje się udział w gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Amerykański korespondent RMF FM informuje, że prezydent Nawrocki może również odwiedzić Nowy Jork 4 lipca, aby wziąć udział w paradzie żaglowców. Na razie prowadzone są rozmowy w tej sprawie, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. W sobotę w Gdańsku zatrzymano poszukiwanego przez policję Mateusza G. W związku z śmiercią 75-letniego mężczyzny, którego ciało odkryto w nocy z 12 na 13 czerwca na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Młynki, województwo pomorskie. Policja prowadziła intensywne czynności operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, a Mateusz G. był poszukiwany, ponieważ mógł posiadać istotne informacje dla śledztwa. Policja kontynuuje działania w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń w rejonie Młynek. Szwedzkie myśliwce JAS-39 Gripen przechwyciły dwa rosyjskie samoloty bojowe nad Bałtykiem, w pobliżu przestrzeni powietrznej Szwecji. Incydenty miały miejsce w piątek, a w odpowiedzi na sytuację poderwano również dwa samoloty Sojusz Północnoatlantycki, aby zapewnić bezpieczeństwo w wspólnej przestrzeni powietrznej. Wiceadmirał Ewa Skog-Hasłum, szefowa dowództwa operacyjnego szwedzkich sił zbrojnych, podkreśliła, że rosyjskie działania są poważne i powtarzające się, co zagraża integralności terytorialnej Szwecji. W żadnym z przypadków nie doszło do naruszenia szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Słuchacie radia DHT.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na drodze DK82 między Głębokim a Wólką Cycowską remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 trwa budowa wiaduktu WD1 na odcinku od przejścia granicznego Kołbaskowo do węzła Szczecin-Zachód. Do 21 w województwie łódzkim na autostradzie A1 zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska między węzłami Kutno-Wschód a Kutno-Północ. Do poniedziałku do 17 w województwie lubelskim na odcinku Turka Włodawa mechanicznie ścinają zawyżone pobocza i remontują je destruktem. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na autostradzie A1 utrzymują zwężenie jezdni między węzłami Świerklany a Mszana. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na drodze DK5 na odcinku Armii Krajowej prowadzone są prace. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wołodymyr Zełenski może przyjechać do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca. Ukraiński deputowany Mykyta Poturajew potwierdził, że istnieją plany jego obecności, mimo że wizyta stanęła pod znakiem zapytania z powodu sporu o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Poturajew podkreślił, że Kijów nie dąży do konfliktu z Warszawą i zaznaczył, iż nie wszyscy członkowie ukraińskiej powstańczej armii byli bandytami. Dalsze informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy będą zależały od rozwoju sytuacji w związku z tym sporem. Policja interweniowała na Wawelu, gdzie kibice Krakowi odpalili rejs i wywiesili wielkoformatowe flagi, aby uczcić 120-lecie klubu. W wyniku działań funkcjonariuszy wylegitymowano 125 osób, z czego 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku publicznego. Policja prowadzi postępowanie w sprawie pozostałych osób, analizując materiał dowodowy oraz ustalając świadków zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce około godziny 9, a na miejscu pojawiła się także Straż Zamku. W nowym wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP, który wejdzie w życie w niedzielę 14 czerwca, wprowadzone zostaną istotne zmiany, w tym więcej połączeń nad morze oraz powrót pociągów do Łomży po 33 latach przerwy. PKP Intercity uruchomi 560 połączeń, co oznacza wzrost o 46 w porównaniu do ubiegłego lata. Wśród nowości znajdzie się bezpośrednie połączenie z Bielska-Białej do Ustki oraz sezonowy pociąg Adriatic Express, który będzie kursował 6 razy w tygodniu. Dodatkowo na trasie Białystok, Olsztyn pociągi będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu. W związku z modernizacją wprowadzona zostanie także zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Łeba – Lęborg dla 5 par pociągów. Rząd zakończy latem projekt ceny paliwa niżej, który miał na celu ochronę konsumentów przed wzrostem cen paliw w czasie kryzysu związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Premier Donald Tusk poinformował, że program, w ramach którego obniżono stawkę VAT na paliwo oraz akcyzę, przyczynił się do utrzymania najniższych cen paliw w Europie. Obniżone stawki VAT na niektóre paliwa silnikowe będą obowiązywać do końca czerwca, jednak nie przewiduje się przedłużenia obniżki stawek akcyzy. Ceny maksymalne na stacjach paliw będą ustalane przez ministra energii. Marianna Schreiber, kandydatka na prezydenta Krakowa, wywołała kontrowersje w ukraińskich mediach po opublikowaniu nagrania, na którym zdejmuje ukraińską flagę z budynku urzędu. W swoim spocie wyborczym obiecuje przywrócenie polskiej normalności, co obejmuje usunięcie ukraińskich i europejskich flag oraz wprowadzenie symboli chrześcijańskich do szkół. Ukraińska agencja UNIAN zwraca uwagę, że kampania Schreiber koncentruje się na tożsamości narodowej i konserwatyzmie kulturowym. Schreiber cieszy się z rozgłosu, jaki zdobyła w Polsce i za granicą, podkreślając milionowe zasięgi swojego nagrania w internecie. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. The heart is a blue.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na drodze DK82 między Głębokim a Wólką Cycowską remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 trwa budowa wiaduktu WD1 na odcinku od przejścia granicznego Kołbaskowo do węzła Szczecin-Zachód. Do 21 w województwie łódzkim na autostradzie A1 zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska między węzłami Kutno-Wschód a Kutno-Północ. Do poniedziałku do 17 w województwie lubelskim na odcinku Turka Włodawa mechanicznie ścinają zawyżone pobocza i remontują je destruktem. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na autostradzie A1 utrzymują zwężenie jezdni między węzłami Świerklany a Mszana. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na drodze DK5 na odcinku Armii Krajowej prowadzone są prace. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wynik czołowego zderzenia samochodów osobowych na trasie Prątnica. Łożyn w województwie warmińsko-mazurskim zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. W zdarzeniu uczestniczyły pojazdy marki Audi i Volkswagen, a ofiarą jest kierowca Audi, mężczyzna w wieku około 20 lat. Poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. Okoliczności wypadku są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia z miejsca zdarzenia, które pokazują, że jeden z pojazdów wypadł poza jezdnię. Szymon Marciniak został wyznaczony na głównego arbitra meczu piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Argentyną a Algierią, który odbędzie się 17 czerwca o godzinie 3 czasu polskiego w Kansas City. Jego asystentami będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, a sędzią technicznym Campbell Kirk Kavanaugh z Nowej Zelandii. To trzeci mundial w karierze Marciniaka, który wcześniej sędziował podczas mistrzostw w Rosji i Katarze. Polski arbiter znany jest z umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Szalej jadowity, znany jako cykuta, to jedna z najgroźniejszych roślin w Polsce, która może zabić w kilkanaście minut. Wystarczy zaledwie 3 gramy tej rośliny, aby wywołać paraliż i śmierć, a jej trucizna, cykutotoksyna, działa błyskawicznie na układ nerwowy. Cykuta rośnie głównie na mokradłach i często mylona jest z dziką marchewką czy pietruszką, co zwiększa ryzyko zatruć. W przypadku podejrzenia zatrucia konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej, ponieważ standardowe płukanie żołądka nie jest skuteczne. W celu ochrony przed zatruciem zaleca się unikanie dotykania nieznanych roślin gołymi rękami oraz używanie rękawic ochronnych podczas ich usuwania. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaprzeczyło informacjom o prowadzeniu działań związanych z bronią biologiczną, które zostały przekazane przez dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na ujawnienie, że Stany Zjednoczone finansowały ponad 120 laboratoriów, resort podkreślił, że Ukraina nie prowadziła żadnych działań w tym zakresie. Ministerstwo zaznaczyło, że współpraca ze Stanów Zjednoczonych dotyczy jedynie wzmocnienia systemu zdrowia publicznego i nie ma charakteru militarnego. Ukraińska strona przypomniała, że oskarżenia o istnienie laboratoriów rozwoju broni biologicznej są elementem rosyjskiej propagandy, a ich brak potwierdzenia został udokumentowany na forum międzynarodowym. Ceremonie pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego rozpoczną się 4 lipca w Teheranie i potrwają do 9 lipca, kiedy to nastąpi jego pochówek w Meszchędzie. Ajatollah zmarł w wieku 86 lat w wyniku ataków izraelsko-amerykańskich, a na jego miejscu stanął syn, Mojtaba Chamenei. Uroczystości potrwają kilka dni, a ich początek zbiegł się z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie, w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, negocjacje dotyczące rozejmu wydają się być w martwym punkcie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Moskwie zaczęły obowiązywać ograniczenia w sprzedaży paliw na stacjach benzynowych, co jest efektem codziennych ataków sił ukraińskich na rosyjską infrastrukturę naftową. Stacje paliw należące do sieci Tatneft wprowadziły limity do 20 litrów benzyny oraz 40 litrów oleju napędowego na klienta. Podobne restrykcje obowiązują w Petersburgu, a koncern Rosneft ustalił ogólny limit do 90 litrów na bak lub kanister. Sytuacja w obwodzie moskiewskim pogarsza się, a niedobory paliw odczuwają także mieszkańcy innych regionów Rosji, w tym Krymu, gdzie dostawy są utrudnione. Polska reprezentacja w kajakarstwie zdobyła 3 medale podczas sobotnich finałów Mistrzostw Europy w Montemor. Srebrny medal wywalczyła kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji K4 500 metrów, a brązowe medale zdobyły Dorota Borowska w C1 200 metrów oraz duet Borowska i Mackiewicz w C2 200 metrów. Warto zaznaczyć, że Borowska nie obroniła złota z ubiegłego roku, zajmując drugie miejsce z różnicą niecałych 2 sekund do mistrzyni. Zawody potrwają do niedzieli, a wśród pozostałych Polaków nie brakowało rozczarowań, w tym dyskwalifikacji Aleksa Boruckiego. Viktor Orbán ponownie został przewodniczącym partii Fidesz, po tym jak delegaci zdecydowali o przedłużeniu jego mandatu o rok podczas kongresu w Budapeszcie. Były premier Węgier w swoim wystąpieniu wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę ugrupowania w niedawnych wyborach, wskazując na błędy strategiczne oraz wpływ zagranicznych algorytmów na wynik. Orbán podkreślił, że Fidesz nie potrafił dotrzeć do młodych wyborców, co przyczyniło się do przegranej. W wyniku wyborów nowym premierem Węgier został Péter Magyar, który zdobył większość konstytucyjną w Zgromadzeniu Narodowym. Orbán zapowiedział, że nie podda się i będzie pracował nad reorganizacją swojego ugrupowania. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec patomorfolog Magdaleny H., która była właścicielką działki w Lutoryżu, na której odkryto ludzkie szczątki. Informacje te przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Krzysztof Ciechanowski. Decyzja sądu została podjęta w związku z prowadzonym śledztwem w tej sprawie. Dokładnie 13 czerwca 2001 Jarosław Kaczyński zarejestrował w sądzie Partię Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że w tym roku mija ćwierć wieku od jej powstania. W związku z tym wydarzeniem Kaczyński wyraził swoje wsparcie dla członków partii, nazywając ich maślarzami. Celem jest podkreślenie znaczenia i osiągnięć partii w ciągu ostatnich 25 lat. To były wiadomości Radia DHT.
0: It's Radio DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone są blisko podpisania porozumienia pokojowego z Iranem, które ma nastąpić jutro. Prezydent zaznaczył, że Iran nie otrzyma od Stanów Zjednoczonych żadnych pieniędzy, a umowa doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył jednak, jakoby podpisanie porozumienia miało się odbyć w najbliższym czasie, podkreślając konieczność ostrożności w kwestii dat. Dodał, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w nadchodzących dniach. Tymczasowy areszt na 3 miesiące zastosowano wobec patomorfolog, która jest podejrzewana o zakopanie ponad 30 szczątków płodów ludzkich w Lutoryżu. Lekarka usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów, co może skutkować karą do 12 lat więzienia. Na miejscu zdarzenia znaleziono także dużą ilość odpadów medycznych, a śledczy nadal przeszukują teren. Zatrzymana została przewieziona do szpitala z powodu złego samopoczucia, które wynikało z braku leków. Prokuratura zwróci się do szpitali, w których pracowała, o dokumentację w tej sprawie. W miejscowości Rżol w Olbanii mieszkańcy zniszczyli metalowe ogrodzenie i usunęli drut kolczasty z terenu, na którym ma powstać luksusowy ośrodek turystyczny. Protest, w którym uczestniczyło około 200 osób, wyraża sprzeciw wobec budowy w obszarze o szczególnie wrażliwym środowisku. Uczestnicy twierdzą, że inwestycja dotyczy ziemi, która została im odebrana, a protesty będą trwały, dopóki nie otrzymają odszkodowań. Na spornym terenie planowana jest budowa 5-gwiazdkowego kurortu, który otrzymał status inwestycji o szczególnym znaczeniu od rządu Albanii. Komisja Europejska ostrzegła, że projekt może wpłynąć negatywnie na przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Rosja zajęła ostatnie, 163. miejsce w Global Peace Index po raz drugi z rzędu, utrzymując tytuł najmniej pokojowego kraju na świecie. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na te pozycje są wysoki poziom militaryzacji oraz zaangażowanie w konflikt zbrojny. CO doprowadziło do pogorszenia wskaźnika militaryzacji o 5,8% w ciągu roku. Wydatki wojskowe Rosji wyniosły około 190 miliardów dolarów, co stanowiło ponad 7% produktu krajowego brutto. Polska w tegorocznym raporcie zajęła 22. miejsce, awansując o 23 pozycje. W rankingu na czołowej pozycji niezmiennie znajduje się Islandia. Umowa z Iranem ma zostać podpisana jutro. CO otworzy cieśninę Hormuz dla wszystkich. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że w dokumencie zawarty jest zapis o rezygnacji Teheranu z dążenia do posiadania broni jądrowej oraz wzbogaconego uranu. Trump zaznaczył, że w przyszłości Stany Zjednoczone zajmą się neutralizacją potencjalnego zagrożenia nuklearnego. Dodał również, że w przypadku braku zgody Iranu na ostateczną wersję porozumienia, Stany Zjednoczone mają przewidziane alternatywne działania. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władze Kazachstanu planują wprowadzenie kar za wulgarny język w internecie, co ogłosił premier Ołżas Biektienow. Projekt ustawy przewiduje odpowiedzialność karną za pisanie przekleństw na platformach internetowych, w tym grzywny w wysokości 20-miesięcznych stawek rozliczeniowych, prace społeczne lub areszt. Zmiany mają dotyczyć artykułu 434 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, klasyfikując wulgarny język jako drobne chuligaństwo. Projekt ustawy zostanie przekazany do organu ustawodawczego w czerwcu i ma być rozpatrzony jeszcze w tym roku. W dniach 25 i 26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ukraiński parlamentarzysta Mykyta Poturajew potwierdził, że prezydent Wołodymyr Zełenski planuje uczestniczyć w tym wydarzeniu, mimo napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk zaznaczył, że Zełenski jest współgospodarzem konferencji i nie spodziewa się, aby strona ukraińska zrezygnowała z udziału. Kryzys w relacjach wynika z decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, co spotkało się z krytyką w Polsce. Tusk wezwał do deeskalacji napięć i podjęcia inicjatyw w kierunku poprawy współpracy. Marianna Schreiber, kandydatka na prezydenta Krakowa, wzbudziła kontrowersje w ukraińskich mediach po opublikowaniu nagrania, na którym zdejmuje ukraińską flagę z budynku urzędu. W filmie Schreiber obiecuje przywrócić w Krakowie polską normalność, co obejmuje usunięcie ukraińskich i europejskich flag oraz przywrócenie symboli chrześcijańskich do szkół. Jej kampania koncentruje się na tożsamości narodowej i konserwatyzmie kulturowym. Schreiber zauważyła, że jej spot wyborczy zyskał międzynarodowy rozgłos, osiągając milionowe zasięgi w internecie. Burze w sobotę 13 czerwca występują w 6 województwach, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w 11. Burze, które poruszają się z prędkością około 30 do 40 km na godzinę, mogą przynieść silne porywy wiatru, dochodzące do 80 km na godzinę. W niektórych miejscach prognozowane są intensywne opady deszczu, sięgające nawet 20 litrów na metr kwadratowy oraz lokalne opady drobnego gradu. Burze mają zaniknąć w godzinach wieczornych, ale pojedyncze komórki mogą utrzymać się dłużej. Obecnie grzmi w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, śląskim oraz opolskim. W okolicach miejscowości Barlice w województwie zachodniopomorskim odnaleziono bociana czarnego, który ugrzązł w błocie. Dzięki szybkiej interwencji ludzi ptak został uratowany, ponieważ jego życie było zagrożone przez krążące nad nim drapieżniki. Po akcji ratunkowej bocian ma szansę na powrót do zdrowia. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: You are listening to hits of three generations on

minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 w holenderskim Esch-Herzogenbosch, pokonując w półfinale rozstawionego z numerem 3 Daniła Miedwiediewa z Rosji w setach 7-6 i 6-1. To największy sukces w karierze polskiego tenisisty, który po raz pierwszy zagra o tytuł w imprezie cyklu ATP. Finał odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:30, a Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 2 Australijczykiem Alexem de Minaurem. Wcześniej de Minaur wygrał z Francuzem Adrianem Manerino 6-4, 6-0. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy dotyczącej osoby najbliższej. Ustawa ta ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w przepisach dotyczących relacji rodzinnych. Czarzasty podkreślił znaczenie tego aktu prawnego dla obywateli. Dalsze kroki w tej sprawie zależą od decyzji prezydenta. Iran ogłosił, że będzie naliczać opłaty za usługi świadczone w cieśninie Ormaz. Oświadczenie w tej sprawie złożył rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Baghej, podczas sobotniej konferencji. Cieśnina Ormaz jest kluczowym szlakiem morskim dla transportu ropy naftowej, co może wpłynąć na międzynarodowe dostawy surowca. Wprowadzenie opłat może prowadzić do dalszych napięć w regionie. Karol Nawrocki wyruszył do Waszyngtonu na galę mieszanych sztuk walki z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent Polski zabrał ze sobą byłego mistrza UFC w wadze półciężkiej Jana Błachowicza. Gala, która odbędzie się przy Białym Domu, budzi kontrowersje, ponieważ do sądu wpłynął wniosek o jej zablokowanie z powodu braku wymaganych zezwoleń. Organizacja wydarzenia przyciągnęła uwagę mediów, a gala ma rozpocząć się o godzinie 20 czasu lokalnego. Po jej zakończeniu Donald Trump uda się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i intensywnym deszczem, które obowiązują w nocy z soboty na niedzielę. Alarmy dotyczą województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz innych regionów, gdzie spodziewane są opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Eksperci ostrzegają, że warunki te mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Ostrzeżenia wejdą w życie o północy w niedzielę i będą obowiązywać do godziny 20. W związku z prognozowanymi zjawiskami meteorologicznymi zaleca się ostrożność oraz śledzenie bieżących komunikatów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości, poinformowała, że aresztowany dziennikarz Leszek K. nie został zakwalifikowany jako osoba STWARZ AJCA, poważne zagrożenie społeczne ani dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Dziennikarz jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej oraz grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Wiceszefowa resortu zaznaczyła, że Leszek K. został przewieziony do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka z powodu braku miejsc w celi przejściowej. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi przeciwko niemu postępowanie, a on sam nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W brazylijskim stanie São Paulo zginęła 21-letnia kobieta po skoku na bungee, ponieważ pracownicy zapomnieli przypiąć jej linę. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano w mieście Limeira, gdzie kobieta spadła z wysokości około 40 metrów. Na opublikowanym nagraniu widać, jak mężczyźni niosą ją na platformę, a następnie zrzucają, podczas gdy w tle słychać krzyki o brakującej linie. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i do tej pory zatrzymano 6 osób. Katar miał zaproponować Iranowi tajne porozumienie w pierwszych dniach konfliktu, aby chronić kluczowy kompleks gazowy Ras Laffan przed atakiem, informuje The Washington Post. W odpowiedzi na te doniesienia Katar stanowczo zaprzecza, twierdząc, że oskarżenia mają na celu podważenie jego roli mediatora w regionie. Z kolei po ataku Iranu na Ras Laffan, który zniszczył infrastrukturę odpowiedzialną za prawie 20% katarskiego eksportu skroplonego gazu ziemnego, szacuje się, że naprawa szkód zajmie od 3 do 5 lat. Władze Kataru ostrzegły, że wojna może prowadzić do załamania się światowych gospodarek. Na krakowskim rynku głównym odbył się finał 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, w którym wzięło udział 12 utalentowanych wykonawców z niepełnosprawnością. Pierwsze miejsce zdobyła Malwina Ziółkowska, a wśród artystów towarzyszących uczestnikom znaleźli się m.in. Alicja Majewska i Krzysztof Cugowski. Koncert poprowadzili Anna Dymna, Mateusz Janicki i Maciej Musiał, którzy podkreślili wagę pasji i talentu w sztuce. W niedzielę na rynku głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko, poświęcony tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, organizowany przez Fundację Anny Dymnej, mimo wszystko ma na celu przełamywanie barier i promowanie artystycznych pasji osób z niepełnosprawnościami. Chińscy naukowcy przeprowadzili symulację jednego z możliwych scenariuszy końca wszechświata, odtwarzając mechanizm tzw. fałszywego rozpadu próżni. W eksperymencie zbudowano jednowymiarowy pierścień silnie wzbudzonych atomów rubidu 87 Rydberga, gdzie sztucznie stworzono dwa stany energetyczne. Kierownik badań, Wang Xiao, zaznaczył, że innowacja polegała na nadaniu fizycznego znaczenia operacjom laserowym, a nie na samych technikach. Naukowcy podkreślają, że ich praca nie dowodzi istnienia fałszywej próżni w rzeczywistym wszechświecie, ale sugeruje, że proces ten może przebiegać szybciej niż wcześniej sądzono. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na drodze DK82 między Głębokim a Wólką Cycowską remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 trwa budowa wiaduktu WD1 na odcinku od przejścia granicznego Kołbaskowo do węzła Szczecin Zachód. Do 21 w województwie

0: W województwie łódzkim na autostradzie A1 zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska między węzłami Kutno Wschód a Kutno Północ. Do poniedziałku do 17 w województwie lubelskim na odcinku Turka Włodawa mechanicznie ścinają zawyżone pobocza i remontują je destruktem. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na autostradzie A1 utrzymują zwężenie jezdni między węzłami Świerklany a Mszana. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na drodze DK5 na odcinku Armii Krajowej prowadzone są prace. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Zapasy ropy naftowej w kluczowym amerykańskim Huby magazynowym Cushing w Oklahomie spadły do poziomu, który może zagrażać stabilności światowego rynku. Obecnie wynoszą one 21 milionów 600 tysięcy baryłek, a według amerykańskiej agencji informacji energetycznej, gdy poziom spadnie poniżej 20 milionów, rurociągi nie będą w stanie utrzymać ciśnienia. Popyt na amerykańską ropę wzrósł do rekordowego poziomu, a jej wydobycie z Cushing odbywa się szybciej, niż producenci mogą uzupełniać zapasy. Eksperci ostrzegają, że w ciągu miesiąca światowy rynek ropy może znaleźć się w strefie zagrożenia, co może prowadzić do gwałtownych wzrostów cen paliw. W sobotę, 13 czerwca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowane liczby to 5, 31, 32, 17, 20 oraz 13. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 2 miliony złotych, a odbędzie się ono we wtorek, 16 czerwca o godzinie 22. W mini lotto wylosowano liczby 10, 17, 30, 37 oraz 18, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Następne losowanie mini lotto zaplanowane jest na 14 czerwca o godzinie 22. Delegaci zjazdu partii Fidesz ponownie wybrali Viktora Orbana na przewodniczącego na kolejny rok. Wybór ten nastąpił pomimo porażki Fideszu oraz samego Orbana w wiosennych wyborach. Decyzja ta podkreśla jego dalsze przywództwo w partii, która była u władzy przez wiele lat. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w gali UFC przed Białym Domem, która odbędzie się w niedzielę, w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Ustalenia reporterki TVN24, Mai Wójcikowskiej, wskazują, że Adam Bielan nie miał udziału w zaproszeniu Nawrockiego. Propozycja udziału prezydenta w wydarzeniu została złożona w określonych okolicznościach, których szczegóły nie zostały jednak ujawnione. Marcin Meller, po 30 latach działalności w polityce, postanowił zakończyć swoją karierę w tym obszarze, przyznając, że świat polityczny go brzydzi. W swoim programie Rachunek Sumienia wyznał, że przekroczył granicę, która sprawiła mu wstyd. Zamiast angażować się w politykę, Meller obecnie koncentruje się na budowie szkoły w Etiopii, szukając sensu w działaniach, które mogą przynieść realną zmianę. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Everybody's all right with me. Possibly you disagree.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Były szef Kancelarii Prezydenta Rosji, Andrii Kazaków, dopuścił się poważnych naruszeń bezpieczeństwa, prowadząc rozmowy o sprawach państwowych przez prywatny telefon oraz pocztę Gmail. Mimo że wymagał od swoich podwładnych ścisłej poufności, jego działania mogły narazić tajemnice państwowe na ujawnienie. Kazaków miał dostęp do wrażliwych informacji dotyczących zakulisowych spraw Kremla i tajnych decyzji. Sprawa ta zwraca uwagę na luki w systemie ochrony danych w rosyjskich instytucjach. Niemiecki generał dywizji Michael Trott ostrzegł przed możliwością przeniesienia zagrożenia nuklearnego w kosmos przez Rosję, co mogłoby sparaliżować usługi satelitarne na długie lata. Podkreślił, że Niemcy dysponują technologią, która może przeciwdziałać takim planom, i wezwał sojuszników do współpracy w tej sprawie. Berlin dąży do uczynienia kosmosu kluczowym elementem swojej polityki obronnej, planując rozwój systemów niekinetycznych oraz utworzenie własnej konstelacji satelitarnej. Generał zaznaczył, że Niemcy muszą być w stanie przejąć inicjatywę w konflikcie. CO obejmuje działania przeciwko systemom kosmicznym przeciwnika. Polska pozostanie w zasięgu wiru niskiego ciśnienia o imieniu Sabina. CO przyniesie deszcze oraz lokalnie burze. W nocy z soboty na niedzielę prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północy kraju mogą wystąpić większe opady, osiągające do 10 litrów na metr kwadratowy. W niedzielę przewiduje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, szczególnie w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, osiągające prędkość do 80 km na godzinę, a lokalnie możliwe są opady drobnego gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Komisja Wenecka oceniła projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu, zaprezentowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując na jego fundamentalną niezgodność ze standardami praw człowieka. Poseł Paweł Ślis z koalicji rządowej ocenił opinię jako mocno druzgocącą i podkreślił, że dalsze prace nad ustawą nie powinny być kontynuowane. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur dodał, że projekt jest bardziej szkodliwy dla niezależności sądownictwa niż wcześniejsza ustawa kagańcowa. Opinia komisji, choć niewiążąca, ma znaczenie dla instytucji Unii Europejskiej i zostanie opublikowana w najbliższym czasie. Film Greetings from Sumatra w reżyserii Karoliny Fronik i Marty Kowalskiej został zakwalifikowany do sekcji konkursowej Tribeca Film Festival w Nowym Jorku. Obraz, który wykorzystuje nowoczesne technologie, porusza temat zagrożeń związanych z technologią. To pierwszy wspólny projekt reżyserski młodych twórczyń, które wcześniej studiowały razem w gdyńskiej szkole filmowej. Kowalska obecnie przebywa w Nowym Jorku, natomiast Fronik uczestniczy w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych w Huesce. Udział w festiwalu otwiera przed nimi nowe możliwości w karierze filmowej. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Katar zremisował ze Szwajcarią 1-1 w meczu grupy B piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w San Francisco. Bohaterem drużyny z Półwyspu Arabskiego został Bouanem Houki, który zdobył wyrównującą bramkę w 4 minucie doliczonego czasu gry. To pierwszy punkt w historii Kataru na mundialu po awansie wywalczonym w eliminacjach. Szwajcarzy, mimo prowadzenia od 17 minuty po strzale Breela Embolo, nie zdołali utrzymać przewagi. Mecz zakończył się remisem, a Katarczycy odnotowali swój drugi występ na Mistrzostwach Świata. Chiny wyszkoliły setki rosyjskich żołnierzy na swoim terytorium, CEO potwierdził wysoki rangą urzędnik Unii Europejskiej. Dowody na to, że ci żołnierze zostali następnie wysłani na front ukraiński, zostały również znalezione. Kwestia szkolenia rosyjskich żołnierzy oraz relacje Unia Europejska-Chiny będą omawiane podczas poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Chiny zaprzeczają jednak tym doniesieniom. Rosyjska tajna policja ostrzegła urzędników przed zagrożeniem ze strony